wanaitwa Iringo SD tokea pale Musoma, wakiwa nakwambia nahoza. Dakika 40 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele, endelea kubariki.

0: Aisha dadangu, mbona unaria?
1: Amna.
0: Mimi nakuona kabisa unaria, unaria nini?
1: Amna mdogo wangu Siti.
0: Umekuwaje? Wewe niambie.
1: Siti. Baba.
0: Baba amekuwaje?
1: Baba amenibaka.
0: Amekubaka? Sema ukweli.
1: Siti, baba amenibaka.
0: Amekubaka? Mungu wangu. Nyamaza basi, mama akija tutamwambia.
1: Siti, baba amekataa, amesema tukimwambia mama ataniua.
0: Aweza akakuua, we nyamaza.
1: Aweza kuniua, kumbe kunaogopa kufa.
0: Aweza akakuua, kweli baba anaweza kuchinja, akuchinja.
1: Yaani wewe Siti, wewe.